0: riguardo. Ha poi concluso che se non dovesse riuscire a garantire pari opportunità nei test a distanza, l'EPSO dovrebbe dare ai candidati la possibilità di tornare a sostenere le prove in presenza.
1: Come abbiamo visto, quindi, oltre a indagare su denunce specifiche, il mediatore europeo può anche lavorare in maniera proattiva. Può richiamare l'attenzione su questioni politiche di interesse pubblico ed esaminare determinate problematiche riguardanti le istituzioni dell'Unione e il processo decisionale democratico.
0: Ciò che il mediatore invece non può fare è trattare denunce contro le amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri, anche quando riguardano questioni relative all'Unione Europea. In questi casi sono più adatti i difensori civici nazionali o regionali.
1: Ogni anno l'ufficio del mediatore tratta più di 700 denunce provenienti da tutta l'Unione Europea e avvia oltre 350 indagini. Poiché aiuta persone, imprese e organizzazioni a risolvere i problemi con l'amministrazione europea, possiamo concludere che il suo è sicuramente un ruolo essenziale per il buon funzionamento dell'Unione.
0: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo. Potete trovarne altri su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: La crisi climatica sta rapidamente trasformando il nostro mondo e combatterla è una priorità per l'Unione Europea. I cambiamenti climatici rischiano di creare milioni di sfollati e profughi in tutto il mondo. Per darvi un'idea della portata del problema, le Nazioni Unite stimano che da solo lo stress idrico potrebbe provocare lo spostamento di 700 milioni di persone entro il 2030. Se non si interviene, questo significherà uno sfollamento internazionale permanente su larga scala. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio analizzeremo la migrazione climatica del futuro e vedremo in che modo l'Unione Europea si adopera per conseguire risultati migliori in questo campo. I cambiamenti generalizzati delle condizioni meteorologiche medie all'origine di siccità prolungate, aumento delle temperature o forti tempeste possono minare la sicurezza alimentare, idrica ed economica. I fattori che determinano la migrazione climatica sono la scarsità d'acqua, gli eventi meteorologici estremi e l'innalzamento del livello del mare. Tutti hanno conseguenze importanti per la salute e i mezzi di sussistenza e possono causare conflitti interni e internazionali. Il mondo arabo sta già affrontando gravi sfide a causa delle tensioni dovute allo stress idrico. Questo rischio comporta un elemento strategico e il ruolo dell'Europa è fondamentale per contribuire a prevenire conflitti violenti e ondate di migrazioni. Le condizioni locali, il contesto geografico e gli incentivi istituzionali influenzeranno l'impatto complessivo del cambiamento climatico sulla società. Quest'ultimo potrà anche aggravare altre minacce come la povertà, le lacune nella governance e la mancanza di sicurezza umana. A loro volta, questi fattori potrebbero rendere difficile per le società sviluppare una loro capacità di resilienza. L'innalzamento del livello del mare è uno degli effetti più dannosi del riscaldamento globale. Il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite stima che entro il 2050 il livello del mare aumenterà di 15-20 centimetri. La minaccia è maggiore per le comunità costiere, che comprendono aree densamente popolate in Cina, Bangladesh, India e Vietnam. Se non si interviene, la temperatura globale potrebbe aumentare di 1,5 gradi o più entro il 2050. Per molte persone l'accesso al cibo e all'acqua sarà ancora più difficile, anche perché le catastrofi avranno maggiori probabilità di verificarsi contemporaneamente. L'innalzamento del livello del mare, l'accelerazione della desertificazione e il degrado del suolo non potranno che portare a un aumento delle migrazioni climatiche. Se ciò dovesse accadere, un numero sempre maggiore di persone sfollate per motivi climatici attraverserà i confini internazionali. L'arrivo di un gran numero di migranti rappresenta una sfida per i paesi di accoglienza e aumenta la pressione su servizi e infrastrutture, il che può portare a conflitti dovuti alla scarsità di risorse. Pertanto, la migrazione climatica può essere considerata un grave rischio geopolitico. L'Europa è esposta a un livello di minaccia ecologica inferiore rispetto ad altre regioni, ma il Medio Oriente e il Nord Africa sono regioni vulnerabili e si trovano proprio alle sue porte. Europa e Nord America potrebbero diventare le destinazioni più ambite per un ingente numero di migranti climatici. La prevenzione di future migrazioni climatiche su vasta scala dipende in larga misura da un'azione efficace per mitigare i cambiamenti climatici. Il ruolo dell'Unione Europea in questo senso è cruciale. L'Unione ha adottato una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, denominata Green Deal europeo, e ha introdotto una legge europea sul clima. Il suo sostegno ai paesi vulnerabili e il rafforzamento dei suoi partenariati con gli interlocutori delle regioni a rischio sono fondamentali per rafforzare la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici. Gli investimenti e il trasferimento di tecnologie e competenze dall'Europa possono migliorare la capacità di adattamento in altre zone del mondo, come il Sahel e la regione Asia-Pacifico. L'Unione Europea può anche fare la differenza promuovendo un quadro giuridico per i rifugiati climatici. Il suo approccio agli affari internazionali, basato sui diritti umani, dovrebbe essere esteso alla protezione delle persone costrette ad emigrare a causa di catastrofi naturali. Lo status di rifugiato climatico deve ancora essere riconosciuto e occorre anche individuare le esigenze delle persone colpite da fenomeni legati al clima. L'Europa può inoltre contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico grazie a una migliore conoscenza delle sue conseguenze per le popolazioni vulnerabili. Progetti comuni di ricerca ambientale per identificare i rischi condivisi possono portare a una maggiore cooperazione, a risposte mirate e a una riduzione della vulnerabilità. L'Europa può condividere linee guida, assistenza tecnica e informazioni con i paesi interessati e attuare sistemi comuni per monitorare l'impatto dei cambiamenti climatici sulla migrazione. Il Parlamento europeo è consapevole del fatto che il cambiamento climatico è uno dei fattori che determinano la migrazione. Di recente ha adottato una risoluzione sulla tutela dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'Unione europea. Infatti, il cambiamento climatico mette a repentaglio i diritti umani, comporta rischi particolarmente gravi per i diritti fondamentali alla vita, alla salute, all'alimentazione, all'alloggio e a un tenore di vita adeguato per i singoli e le comunità. Per concludere, è chiaro che il cambiamento climatico porterà a migrazioni su larga scala dalle regioni vulnerabili e che l'Unione Europea non può superare questa sfida da sola. Deve promuovere uno sforzo globale per prevenire le crisi climatiche, individuare le regioni più a rischio per aiutarle a sviluppare una capacità di resilienza e fornire aiuti umanitari a coloro che sono stati costretti a lasciare le loro case. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
3: There are more than 608 million farms in the world. More than 10 million of these are in the European Union, but this figure has been falling for a number of years. Most of the world's farmers are engaged in small-scale agriculture, which is often seen as more sustainable than large-scale farming. However, small-scale farming faces many challenges and an uncertain future. Improving conditions for small-scale food producers is therefore a global objective and a priority for the EU. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In today's episode, we'll be discussing the role played by small farms in the European Union's food system. So what is a small farm? What defines whether a farm is small or not? Is it its size, its productivity, how much money it makes? Of all the various measurements used to describe farm size, such as farm workforce, amount of livestock or economic output, the most common is the amount of land area farmed. The advantage of using this as a measurement is that it's very simple to define. For instance, we could say that a small farm is any farm with less than 5 hectares of agricultural area. That simplicity has a downside, however, as it can't really capture the complexity of farming systems. An agricultural area of less than 5 hectares could be combined with a large pig shed, for example, making up a very large farm. Information on agricultural area is easier to obtain than other data, especially in developing countries. So, despite all the limitations this definition entails, the notion of small farm often refers to the area of land farmed. And how much food do small farms produce? It's often claimed that smallholders, the farmers who run small farms, produce 70 or even 80% of the world's food. But recent studies suggest that the real figure is lower. Smallholder farmers actually produce around a third of the world's food. These studies do confirm, however, that small farms allocate larger shares of their production to food and have more diverse produce than larger farms. A key problem when discussing this topic is the use of the terms family farms and small farms interchangeably, which can be misleading. Family farms do produce around 80% of the world's food, but family farms can be of any size and shouldn't be confused with smallholders. Apart from unclear farm definitions and data availability issues, the complex nature of these estimates means they often vary. A recent research project actually warned that there's a risk of underestimating small farms' production if their produce is used to feed family, friends, or animals. The EU's farming sector is actually extremely diversified, ranging from subsistence farms to small and medium-sized family-run businesses and large agricultural companies. Over time, however, the number of farms is falling, and those that remain are getting bigger and bigger. Why is this happening? First of all, challenges facing the farming market, such as market pressures and extreme weather, put greater strain on small farms. On top of that, they need to invest time and money in innovation and new technology, which is very costly. The demographic makeup of farms could also be part of the answer. Statistics show that younger farmers tend to manage the largest farms, while many small farms are managed by older farmers, who often keep working beyond the standard retirement age. When they eventually retire, the land might be either abandoned or merged into another farm, and the result of this, of course, is an increase in average farm size. Farm life also suffers from its poor reputation. Aspiring young farmers may be put off by the cost and risks of setting up a farm or by what they consider to be the poorer lifestyle of farm work compared to other sectors. This runs contrary to public perception, which tends to see small farms as fundamentally good and playing a crucial role by providing essential products. Small farms are seen to protect the landscape and biodiversity by keeping sustainable traditional farming practices alive. Evidence also suggests that there is more biodiversity on smaller farms than on larger farms. They have a wider variety of crops and other produce, as well as higher yields. In addition to producing food, small farms also play a key role in the EU's rural areas. They help keep rural and remote communities alive, preserve the identity of regional production, and offer employment in regions with few job opportunities. Small farms' role in food production and availability also depends on their involvement in local food systems. When they're well connected in the supply chain, small-scale farmers tend to dedicate less space to production for themselves and their businesses become more viable. But short supply chains and direct sales require farmers to have additional skills, leading to an increase in working time, costs, and risk-taking. This is why the EU's farm policy includes specific measures to address small farms' needs. The new Common Agricultural Policy, or CAP, contains various objectives in relation to small farms, such as helping them to modernise and grow bigger, or to increase their resilience while continuing small-scale farming. At EU level, decision makers have often emphasised how important small farms are for agriculture and rural areas. They have designed specific CAP tools to address small farms' needs, even though CAP funds are not primarily targeted at small farms. At country level, the new policy framework lets EU countries enjoy flexibility to tailor measures to small farms and local conditions. These measures can then help preserve the economic, social, and environmental benefits that small farms bring to the EU food system. Lastly, small farms should also benefit from a comprehensive food policy, as set out in the EU Farm to Fork strategy. This policy should extend beyond the CAP to tackle the weaknesses of current food production, processing, and distribution systems, and move towards a crucially important transformation in food systems. It's clear that the sector is expected to change and evolve over the next years, and this is something that the European Union intends to support at every stage of the process. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
4: Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Λουξ 2025. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Λουξ για το 2025 απονέμεται στην ταινία Flow. Οι άλλες τέσσερις τελικές υποψήφιες ταινίες ήταν Animal, The Homey, Intercepted και η Τζούλη με η σιωπηλή. Το Flow είναι μια ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων σε σκηνοθεσία του Λετωνού Γκίτς Τζιλμπαλόντης. Ο κόσμος φαίνεται να οδεύει προς το τέλος του. Ο γάτος είναι ζώο μοναχικό. Όταν όμως το σπίτι του θα καταστραφεί από μια μεγάλη πλημμύρα, θα βρει καταφύγιο σε ένα σκάφος μαζί με πολλά άλλα ζώα και θα αναγκαστεί να συνεργαστεί μαζί τους παρά τις διαφορές τους. Μέσα στο μοναχικό του σκάφος, οι επιβάτες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που τους περιμένουν σε αυτό το νέο και ανεξερεύνητο κόσμο. Η ταινία Flow έκανε πρεμιέρα στην ενότητα «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ των Κανών το 2024. Στα 97η βραβεία Όσκαρ, κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων, ενώ κέρδισε επίσης και τη Χρυσή Σφαίρα για την ίδια κατηγορία. Οι 5 ταινίες προβλήθηκαν σε κινηματογράφους σε όλη την Ευρώπη, όπου το κοινό μπορούσε να ψηφίσει την αγαπημένη του ταινία. Η τελική κατάταξη καθορίστηκε κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των Ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αναδεικνύει ταινίες που πραγματεύονται κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να φωτίζει κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5: Schengen.
6: Шенгенська зона у своєму нинішньому вигляді охоплює території 27 європейських країн, а саме 23 держав-членів ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Цей простір дозволяє вільно подорожувати з однієї держави до іншої, без жодних прикордонних перевірок, незалежно від типу кордону, що перетинається – сухопутного, морського або повітряного. Отже, достатньо пройти прикордонний контроль лише під час перетину зовнішнього кордону, тобто кордон між державою-членом Шенгенської зони та третьою країною, наприклад, між Польщею та Україною. Нещодавно до Шенгенської зони приєдналося кілька нових членів. 1 січня 2023 року до неї увійшла Хорватія. Також наприкінці 2023 року країни ЄС одноголосно вирішили дати зелене світло скасуванню прикордонного контролю з Болгарією та Румунією на внутрішніх повітряних і морських кордонах ЄС, починаючи з 31 березня 2024 року. Однак рішення щодо зняття контролю на сухопутних кордонах буде ухвалено пізніше. Це означає, що лише дві держави-члени ЄС не входять до Шенгенської зони, а саме Ірландія і Кіпр. Кіпр наразі проходить процес оцінювання, що дозволяє проаналізувати, чи відповідає країна всім необхідним критеріям приєднання до простору без кордонів.
5: Libre circulation des personnes.
7: Schengen.
5: It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
6: Хоча Ірландія і не має юридичного зобов'язання приєднатися до Шенгенської зони, вона може в будь-який момент звернутися з проханням зробити це. Водночас важливо зазначити, що всі громадяни ЄС мають право на вільне пересування незалежно від того, чи є вони громадянами країни, яка приєдналася до шенгенського простору, чи ні. Тому, перетинаючи кордон між державою-членом ЄС, яка належить до шенгенської зони, та державою-членом ЄС, яка до неї не входить, громадянам ЄС потрібно буде в принципі пройти лише незначний прикордонний контроль з метою перевірки особи. Що стосується громадян третіх країн, то держави шенгенської зони гармонізували умови і процедури отримання короткострокових віз, що дозволяють їхнім власникам вільно пересуватися в межах шенгенського простору протягом періоду до 3 місяців за півріччя. Громадяни не всіх третіх країн мають подавати заяву на отримання шенгенської візи. Наприклад, ця умова не поширюється на громадян США та Австралії.
5: Шенген.
6: Шенгенська зона не означає безумовного скасування всіх видів контролю, пов'язаних із подорожами. У зв'язку з цим важливо мати на увазі різницю між прикордонними перевірками та перевірками безпеки. Останні проводяться з міркувань безпеки, наприклад, в аеропортах, і стосуються також тих пасажирів, які подорожують в межах шенгенської зони. Пасажира можуть попросити пред'явити посвідчення особи, щоб довести, що він є законним власником свого проїзного квитка. Водночас варто зазначити, що, як виняток, держава Шенгенської зони може тимчасово відновити прикордонний контроль в разі, якщо вона виявила серйозну загрозу її державній політиці або внутрішній безпеці. Ця можливість була застосована на практиці кілька разів, наприклад, Францією, яка відновила прикордонний контроль внаслідок терористичних загроз.
7: Шенген.
6: У результаті шенгенська зона – це не лише спрощення подорожей, а й гарантування безпеки всього шенгенського простору. Шенгенська інформаційна система – це спеціально створена база даних, що дозволяє поліції та іншим компетентним державним органам вводити до неї та перевіряти інформацію про зниклих безвісти або розшукуваних осіб, серед іншого. Це платформа для співпраці між правоохоронними органами з різних країн, що сприяє підтриманню високого рівня безпеки, особливо що стосується зовнішніх кордонів шенгенської зони. А тепер повернімося до історії. Витоки шенгенської зони сягають 1985 року, коли 5 держав-членів ЄС вирішили скасувати внутрішній прикордонний контроль. Ініціатива вкладається в контекст сприяння європейській інтеграції після Другої світової війни і була спрямована на зміцнення взаємної довіри шляхом скасування кордонів. Назва шенгенської зони походить від містечка Шенген у Люксембурзі, де держави-засновниці підписали угоду. Уже близько 25 років поспіль надбання Шенгену або АКІ, загальний набір шенгенських угод і пов'язаних із ними положень, залишається невід'ємною частиною права ЄС, до якого доробок Шенгену було включено Амстердамським договором. Сьогодні, майже 40 років з моменту підписання Шенгенської угоди, більше 400 мільйонів громадян, які проживають у шенгенському просторі, можуть вільно подорожувати. Шенгенська зона не лише спрощує пересування людей, чи то для ділових цілей, чи то з метою відпочинку, але й стимулює європейську економіку, покращуючи якість нашого повсякденного життя. Отже, шенгенський простір є одним із найбільших досягнень проєкту європейської інтеграції.
10: Заступниці у Європейському парламенту можуть обавляти різні функції. Можуть постати председник ili jedan od podpredsednika parlamenta, član odbora ili promatrač. Unatoč tome što se o njoj rijetko govori, funkcija promatrača u parlamentu vrlo je važna. U ovoj epizodi objasnit ćemo koja je uloga promatrača, te kako se biraju i koje su njihove dužnosti. Izbori su jedan od stupova funkcionalne demokracije, a promatranje izbora način je da se osigura da oni budu pravedni, slobodni i demokratski. Europski parlament ima važnu ulogu u tom procesu. On šalje izaslanstva da promatraju izbore u raznim zemljama kada njihova nacionalna tijela to zatraže. Parlament promatra izbore u zemljama koje nisu članice Unije od 1994. Kada neka zemlja pozove Europski parlament da promatra izbore, izaslanstvo parlamenta provodi tu misiju u bliskoj suradnji s Europskim vijećem, Europskom komisijom i drugim relevantnim međunarodnim institucijama. U posljednjih 20 godina Unija je provela više od 200 misija za promatranje izbora u 70-ak zemalja. Europski parlament danas šalje do 12 izaslanstava godišnje na promatranje izbora diljem svijeta. Ta se izaslanstva pridružuju dugoročnim misijama Unije ili Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Uredu za demokratske institucije i ljudska prava. Zastupnici u Europskom parlamentu imaju ključnu ulogu u tim misijama. Svaku misiju za promatranje izbora u Uniji vodi zastupnik kojeg je potpredsjednik Europske komisije imenovao glavnim promatračem. Izaslanstvo obično čini sedmero zastupnika koji su članovi različitih klubova zastupnika. Oni provode 4 do 5 dana u određenoj zemlji i sastaju se s predstavnicima lokalnih vlasti, članovima političkih stranaka, nevladinih udruga i drugim promatračima. Tijekom samih izbora, zastupnici nadgledaju otvaranje i zatvaranje biračkih mjesta, glasanje i prebrojavanje glasova na biračkim mjestima i drugim lokacijama. Također sudjeluju na konferenciji za medije kako bi iznijeli svoje preliminarne zaključke. Budući da zastupnici u Europskom parlamentu imaju iskustvo s izborima, razumiju njihovu složenost i izazove koje nose. Zbog te jedinstvene perspektive, lakše im je učinkovito pratiti proces. Njihova prisutnost također povećava vidljivost i legitimnost misija za promatranje izbora. Naravno, zastupnici se tijekom tih misija pridržavaju strogo kodeksa ponašanja. Moraju izbjegavati sukobe interesa, ne smiju se miješati u izborni proces ni komentirati kandidate ili politička pitanja sve dok se ne održi službena konferencija za medije. Time se osiguravaju nepristranost i vjerodostojnost njihovih opažanja. Primjerice, misija za promatranje izbora u Zimbabve u 2023. utvrdila je da je nacionalni pravni okvir za održavanje izbora u skladu s međunarodnim standardima. Međutim, njegova provedba to nije bila. Zbog toga su se birači našli u nepravednom i neugodnom položaju. Bivši zastupnik i glavni promatrač Fabio Massimo Castaldo pojasnio je kako se unatoč tome što je Zimbabve odobrio pristup izbornom procesu, izaslanstvo suočilo s preprekama u provedbi misije. Zbog toga je zaključio da su potrebna znatna poboljšanja da bi Zimbabve ispunio regionalne i međunarodne izborne standarde. Može se zaključiti da misije za promatranje izbora Europskog parlamenta imaju ključnu ulogu u podupiranju i promicanju demokracije diljem svijeta. Njihova je glavna svrha pomoći zemljama u održavanju pravednih, slobodnih i demokratskih izbora, analiziranjem izbornih procesa i pružanjem neovisnih i nepristranih procjena. Ako želite saznati više o drugim važnim funkcijama i ulogama u parlamentu koje se spominju u ovoj epizodi, poput predsjednika Europskog parlamenta, potpredsjednika ili odbora, poslušajte i druge epizode serije podcasta Izgubljeni u žargonu EU-a. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
11: L'Union européenne prend le changement climatique très au sérieux. Elle s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Or, le dioxyde de carbone, dont le symbole est CO2, est l'un des principaux gaz à effet de serre émis par les activités humaines. Et l'Union européenne est aujourd'hui le troisième émetteur de CO2 au monde. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous mettrons en lumière les efforts déployés par l'Union pour réduire ses émissions de CO2 et atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050. Mais d'abord, qu'est-ce que l'effet de serre? Voici très schématiquement comment il fonctionne. Le soleil émet des rayons qui chauffent la Terre. L'atmosphère et la surface terrestre les réfléchissent sous forme de rayonnement infrarouge. Mais les nuages et les gaz à effet de serre comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, l'ozone et le méthane interceptent ces infrarouges et les renvoient en grande partie vers le sol. Résultat, l'énergie est piégée. Ce phénomène naturel, c'est l'effet de serre. Très utile, il permettait jusqu'à présent d'obtenir une température moyenne d'environ 15 degrés sur la planète. Le problème, c'est qu'avec l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère due aux activités humaines, une plus grande partie de rayonnement infrarouge est interceptée. Conséquence, la température de l'atmosphère augmente et le climat change. Les institutions européennes sont mobilisées pour réduire les émissions de CO2 et peuvent jouer sur plusieurs leviers d'action. Arrêtons-nous sur certains d'entre eux. Premièrement, l'Union européenne dispose d'un système d'échange de quotas d'émissions. Ce système d'échange est le premier grand marché de carbone au monde. Il oblige plus de 11 000 centrales électriques et installations industrielles européennes à disposer d'un permis pour chaque tonne de dioxyde de carbone qu'elles émettent. Ces permis d'émission, les entreprises les achètent aux enchères. Le système d'échange de quotas d'émissions est fait pour inciter les entreprises à émettre moins de CO2. Moins elles polluent, moins elles payent. C'est le système de pollueur-payeur. Ce système a été perfectionné récemment et comprend désormais deux fonds. Un fonds pour l'innovation qui soutient financièrement les énergies renouvelables, mais aussi le captage et le stockage du carbone, et un fonds pour la modernisation qui permet de rénover les systèmes d'énergie des pays de l'Union les moins riches. Deuxième outil de lutte contre les émissions de dioxyde de carbone, les forêts. En effet, les forêts et autres surfaces boisées couvrent 43% du territoire européen et absorbent l'équivalent de 9% des émissions totales de gaz à effet de serre produites dans l'Union européenne. Ainsi, nos forêts jouent un rôle majeur en capturant le CO2 présent dans l'atmosphère qui, sans cela, contribuerait au réchauffement climatique. Une loi européenne définit les engagements des pays dans le secteur de l'utilisation des terres et des forêts. Chaque pays a des engagements à respecter et doit tenir la comptabilité des émissions et des absorptions de ce domaine. Troisièmement, plusieurs lois européennes sur les énergies propres sont en vigueur depuis fin 2018, avec à la clé la diminution des émissions de dioxyde de carbone. Quelques exemples. Les nouvelles règles doivent permettre de réduire la consommation d'énergie en Europe et de lutter contre la précarité énergétique. Puis, grâce à ces mesures, l'Union pourra décarboner son parc immobilier. De plus, une loi sur les énergies renouvelables a pour but d'accélérer le passage aux énergies renouvelables en Europe. Éolien, solaire, hydroélectricité, force marémotrice, géothermie, biomasse ou encore biocarburant. Enfin, des règles sont mises en place pour piloter le tout, avec des mécanismes de contrôle pour s'assurer que tout se passe comme prévu et adapter les mesures prises si besoin est. Les Européens pourraient bien profiter de l'arrivée d'une nouvelle économie innovante, dynamique, compétitive et solidaire. En bref, la transition vers une économie neutre pour le climat, ce sont des choix plus écologiques et donc des modes de vie plus sains. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
12: De Daphne Caruana Galizia Prijs voor Journalistiek 2024 werd toegekend aan Lost in Europe. Dat is een grensoverschrijdend journalistiek project zonder winstoogmerk, waarbij onderzoek werd gedaan naar een tragische en dringende kwestie. Namelijk de verdwijning van duizenden niet begeleide migrantenkinderen in Europa.
13: Liberté d'expression.
14: Vrije meningsuiting.
15: Libertà d'expression.
16: Libertà d'expressione.
17: Di la verità anche se la tua voce trema.
18: Daphne Caruana Galizia.
12: Uit dit onderzoek, dat door Lost in Europe werd geleid, is gebleken dat tussen 2021 en 2023 ruim 51.000 niet begeleide migrantenkinderen van de radar zijn verdwenen nadat ze in Europa waren aangekomen. Voor het onderzoek hebben mediaorganisaties uit Duitsland, Italië, Griekenland, Nederland, België, Ierland en het Verenigd Koninkrijk samengewerkt. Zo brachten ze een gebrek aan rapportage en gegevens over vermiste niet begeleide kinderen aan het licht. De cijfers zijn verbijsterend. Sinds 2021 zijn er elke dag gemiddeld bijna 47 migrantenkinderen verdwenen. Lost in Europe verzamelde gegevens uit 31 landen en onthulde dat er van tienduizenden van hen geen spoor meer is. Helaas zijn vele van hen mogelijk het slachtoffer geworden van mensenhandel en moderne slavernij. Geesje van Haren, medeoprichtster van Lost in Europe, nam de prijs in ontvangst.
19: Lidstaten van de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor deze kinderen, maar toch verdwijnen ze en weten we niet eens hoeveel van hen vermist zijn. Kinderen die alleen door Europa reizen, zijn een nationale verantwoordelijkheid. Ze vallen onder de zorg van het land waar ze zich bevinden. Is het aanvaardbaar dat een kind onder je hoede verdwijnt?
12: Het is niet de eerste keer dat de onderzoeksjournalisten van Lost in Europe veel teweeg brengen. In 2021 melden ze al dat er tussen 2018 en 2020 meer dan 18.000 migrantenkinderen waren verdwenen. Nu hebben ze hun bevindingen verder uitgebreid en opnieuw de aandacht gevestigd op een crisis die de afgelopen jaren alleen maar grotere proporties heeft aangenomen. Hun werk is van essentieel belang. Het herinnert ons eraan dat journalistiek een middel is om ongemakkelijke waarheden aan het licht te brengen en verantwoording af te dwingen. Het onderzoek werd gesteund door verschillende publicatiepartners, waaronder De Standaard, KNAK en VRT uit België en Smallstream Media en NRC uit Nederland. Het was dankzij dit netwerk van onderzoeksjournalisten dat het verhaal een internationaal publiek kon bereiken. Elk jaar, op de dag van de moord op Daphne Caruana Galizia, reikt het Europees Parlement deze prijs uit om haar te eren. Tijdens de prijsuitreiking zei de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het volgende.
20: This is the fourth edition of the Daphne Caruana Galizia Prize.
19: Dit is de vierde editie van de Daphne Caruana Galizia Prijs voor journalistiek. Hiermee laten we zien dat het parlement opkomt voor mediavrijheid, onafhankelijkheid en pluralisme als hoekstenen van de democratie. Deze prijs is er voor alle journalisten die elke dag hun leven en broodwinning riskeren om de waarheid te onthullen, waar die ook ligt of wie ze ermee ook tegen de schenen schoppen. Voor zij die zijn omgekomen en die worden bedreigd bij de uitvoering van hun werk.
20: in the course of their work.
12: De prijs werd in 2019 in het leven geroepen en vormt een erkenning van de onmisbare bijdrage die de journalistiek levert aan de bescherming van de Europese waarden en de verdediging van de democratie en de mensenrechten. Deelnemen is mogelijk voor journalisten die hun werk in de EU hebben gepubliceerd en de winnaar ontvangt €20.000 prijzengeld. Daphne Caruana Galizia was een Maltese journaliste, blogster en anticorruptieactiviste die in 2017 werd vermoord. Ze deed onderzoek naar witwaspraktijken, het Maltese burgerschapsprogramma voor investeerders en banden tussen de online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Midden oktober 2017 werd ze in de buurt van haar huis vermoord met een autobom. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
14: Transatlantický obchod s otroky je temnou a bolestivou kapitolou lidských dějin. Trval přes 400 let a postihnul více než 15 milionů lidí. Byl součástí takzvaného trojúhelníkového obchodního systému mezi Evropou, Západní Afrikou a Amerikou. Sice byl na počátku 19. století zrušen, přesto můžeme vnímat jeho následky i v současnosti. Rasistické ideologie, kterými lidé ospravedlňovali obchod s otroky a udržovali ho v chodu, pořád sytí dnešní diskriminační postoje a chování. V tomto podcastu si připomínáme oběti otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Ptáme se, jak tato temná kapitola historie ovlivňuje náš současný svět a společnost. Nejdřív si uděláme malý výlet do minulosti. V 18. století bylo Haiti, ostrov v srdci Karibiku, francouzskou kolonií. Zotročení Afričané, kteří pocházeli především ze západu kontinentu, tu byli vystaveni nepředstavitelným útrapám. Zažívali hodiny dřiny, zranění, nemoci, násilí, také byli často podvyživení. V této době se i na Haiti dostaly ideály francouzské revoluce. Rovnost, svornost, bratrství. A probudili u místních lidí touhu po svobodě. Kolonie se však stala místem bojů, kde se proti sobě postavily konkurenční koloniální mocnosti, které podporovaly různé frakce a prosazovaly své vlastní zájmy. V této pohnuté době zde v letech 1791 až 1804 probíhala revoluce. Jejím vůdcem se stal bývalý otrok Toussaint Louverture a vedl své souputníky na cestě za svobodou a nezávislostí. Revoluce se zdařila. Haitský lid získal na Francii nezávislost a Haiti se stalo první zemí založenou bývalými otroky. Tento dějinný okamžik nejenže znamenal konec otroctví na Haiti, ale měl odezvy i daleko za jeho hranicemi a nakonec přispěl ke zrušení otroctví jako takového. A teď se vrátíme zpět do současnosti. Každý rok si 25. března připomínáme oběti otroctví. To je den, který OSN vyhlásilo za Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Vzpomínáme na krutost, která otrokářství provázela a vzdáváme poctu těm, kteří kvůli obchodu s otroky trpěli a zemřeli. Nabízí nám příležitost, abychom mladé lidi varovali před nebezpečím rasismu a předsudků. Generální tajemník OSN Antonio Guterres se k tomu vyjádřil jasně.
15: Miliony
14: afrických dětí, žen a mužů byly prodány jako zboží přes Atlantik. Vyrvali je z jejich rodin a z vlasti, rozvrátili jejich komunity, jejich tělo bylo bráno jako komodita a bylo jim upíráno samotné lidství. Dějiny otroctví jsou příběhem utrpení a barbarství, v němž se lidstvo předvedlo ve své nejstrašnější podobě. Najdeme v nich ale také příběhy dechberoucí odvahy, kdy se jednotlivci zachovali jako skuteční hrdinové. Počínaje samotnými zotročenými lidmi, kteří se postavili nepředstavitelným překážkám, až po ty, kteří bojovali za zrušení otroctví a nebáli se proti zločinnému systému otevřeně vystoupit. Stopy transatlantického obchodu s otroky však můžeme vnímat dodnes. Od staletí koloniálního vykořisťování můžeme nakreslit přímou spojnici k současným sociálním a hospodářským nerovnostem. Snadno rozpoznáme i rasistické výroky, které s oblibou používají ti, kteří znovu oživují šovinistické ideje o nadřazenosti bílé rasy, chtějí racionalizovat obchod s otroky a omlouvat jeho nehumánost. Je na nás všech, abychom proti pozůstatku otroctví v podobě rasismu bojovali. V boji proti rasismu a předsudkům je naprosto zásadní vzdělávání. OSN proto přikládá velký význam vzdělávacím iniciativám, které budoucí generace učí o příčinách a důsledcích otroctví a předává zkušenost, kterou si lidstvo z tohoto temného období odneslo. Pokud máme lidi úspěšně vzdělávat a chceme, aby o tomto tématu věděli, musíme používat vhodný slovník. Proto historikové v posledních letech přestali používat slovo otrok a místo něj zavedli výraz zotročení lidé. Poukazují tím na to, že se otrokářský systém pokusil svým obětem odepřít samotnou lidskost. OSN spustilo různé iniciativy, které zkoumají dějiny a dopad transatlantického obchodu s otroky a otroctví na celém světě. Patří mezi ně projekt UNESCO Roots of Enslaved Peoples, čili Cesty zotročených národů, který byl spuštěn v roce 1994, nebo právě březnový Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Kromě toho OSN vyhlásila roky 2015 až 2024 za Mezinárodní dekádu lidí afrického původu. Cílem je řešit problémy, s nimiž se lidé afrického původu stále setkávají, například systémový rasismus či diskriminaci. Projekt má proto prosazovat respekt k lidským právům, vyzdvihnout přínos lidí afrického původu a zlepšit právní rámec pro boj proti rasismu.

0: Rising prices, the cost of living, and the economic situation were the main topics that motivated more than 40% of citizens to vote in the most recent European elections. A third of voters said that the international situation was a topic which encouraged them to vote, while a similar proportion gave defending democracy and the rule of law as a motivating factor. Migration, the environment and climate change, and the EU's defence and security were jointly the fifth most mentioned issues.
1: Two out of three respondents were optimistic about the future of the EU, and EU membership is viewed positively. 7 in 10 people think that their country has benefited from being a member of the EU, a figure which has remained stable in recent years. Overall, citizens have four main reasons why they feel that EU membership benefits their country. The top reason they gave was the increased cooperation between EU countries. Secondly, they said that the EU helps to protect peace and strengthen security. The third most popular reason was that the EU contributes to economic growth. And the fourth was that it creates new work opportunities.
0: Trust in European parliamentary democracy remained particularly high. 42% of the EU citizens surveyed have a positive image of the European Parliament, which is the highest result ever recorded. The study also suggests that voting in the European elections has become a democratic habit for many citizens. When asked why they voted, almost half of the voters said they always do, while 4 out of 10 said that it was their duty as citizens.
1: The survey was carried out between June and July 2024 for the European Parliament by the Varian Research Agency. More than 26,000 respondents from all 27 EU countries participated.
0: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to other podcasts on Europol Radio.
2: Dana 11. srpnja 1995. snage bosanskih Srba pod zapovjedništvom generala Ratka Mladića osvojile su grad Srebrenicu u istočnoj Bosni, koji je UN bio proglasio zaštićenom zonom. Sljedećih dana više od 8000 muslimana, pretežno muškaraca i mladića, ubijeno je zakopano u masovnim grobnicama. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice bavimo se jednim od najtragičnijih događaja s kraja 20. stoljeća, genocidom u Srebrenici. Pružit ćemo vam pregled konteksta rata u bivšoj Jugoslaviji i događaja u Srebrenici. Uz to, sagledat ćemo kako se taj zločin tretira u svijetu te kako se obilježava sjećanje na njega. Uzroci genocida u Srebrenici sežu u razdoblje raspada Jugoslavije u ranim 90-ima 20. stoljeća. Jugoslavija je bila socijalistička federacija koja se sastojala od 6 republika: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Počela se raspadati nakon smrti njezina dugogodišnjeg predsjednika Josipa Broza Tita 1980. Dok je bio na njezinu čelu, Tito je uspjevao držati krhku ravnotežu među različitim etničkim grupama Jugoslavije. Međutim, nakon njegove smrti došlo je do jačanja nacionalističkih težnji i rasta političke nestabilnosti. 1991. Slovenija i Hrvatska proglasile su neovisnost, na što je Jugoslavenska narodna armija, kojom su pretežno upravljali Srbi, odgovorila nasiljem. Ratni sukob uskoro se proširio na Bosnu i Hercegovinu, koja je bila etnički najraznolikija republika Jugoslavije. Bošnjaci ili bosanski muslimani, Hrvati i Srbi živjeli su blizu jedni drugima. 1992. Bosna i Hercegovina proglasila je neovisnost, što je dovelo do brutalnog i složenog rata u kojem je sudjelovalo nekoliko strana. Bosanski Srbi, koji su imali podršku srpske vlade i Jugoslavenske narodne armije, željeli su stvoriti Veliku Srbiju etničkim čišćenjem područja pod njihovom kontrolom. Srebrenica, grad u istočnoj Bosni, postao je simbol brutalnosti tog rata. Budući da su ga 1993. Ujedinjeni narodi proglasili zaštićenom zonom, trebao je biti pošteđen oružanih napada i neprijateljskog djelovanja. Unatoč tome, snage bosanskih Srba opkolile su tu enklavu i uskratile stanovništvu pristup hrani, medicinskim potrepštinama i humanitarnoj pomoći. U srpnju 1995. situacija u Srebrenici dosegla je prijelomnu točku. Tisuće Bošnjaka iz okolnih područja pribjeglo je u taj grad bez obrane i osnovnih potrepština. Dana 11. srpnja 1995. snage bosanskih Srba pod zapovjedništvom generala Ratka Mladića osvojile su Srebrenicu. Nizozemski bataljun u sastavu mirovnih snaga UN-a, koji je tamo bio stacioniran, nije ih mogao spriječiti. Uslijedio je sustavni masakr bošnjačkih muškaraca i mladića, dok su žene, djeca i starije osobe protirani iz tog područja. Sljedećih nekoliko dana, oko 8000 Bošnjaka, pretežno muškaraca i mladića, pogubljeno je u Srebrenici i na okolnom području. Tijela žrtava zakopana su u masovnim grobnicama. Mnoga od njih kasnije su eskumirana i ponovno zakopana u pokušaju da se sakriju dokazi o počinjenju genocida. Tisuće žena, djece i starijih osoba su protjerane, a između 20.000 i 50.000 žena i djevojaka pretrpjelo je seksualno nasilje. Odgovor međunarodne zajednice na zvjerske zločine u Bosni bio je spor. Međutim, događaji u Srebrenici šokirali su svijet i istaknuli neuspjeh mirovne misije UN-a. Kao odgovor, NATO je pokrenuo zračne napade na položaje bošnjačkih Srba. To je u konačnici dovelo do Dejtonskog sporazuma u prosincu 1995. kojim je okončan rat u Bosni. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju osnovan je kako bi se procesuirali ratni zločini počinjeni na području bivše Jugoslavije. Taj je sud 2001. presudio da masakr u Srebrenici predstavlja genocid, a nekoliko ključnih aktera, uključujući Ratka Mladića i Radovana Karadžića, osuđeno je za svoju ulogu u tim zločinima. Europski parlament donio je 2009. rezoluciju u kojoj osuđuje genocid u Srebrenici. Zastupnici su odali počast žrtvama i izrazili solidarnost njihovim obiteljima, od kojih mnogi još ne znaju što se dogodilo njihovim najbližima. Zatražili su i da se 11. srpnja diljem Unije prizna kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Pritom su istaknuli važnost priznanja tog zločina na putu prema pravdi i pomirenju. U rezoluciji iz 2020. povodom 20. obljetnice masakra u Srebrenici, parlament je još jednom osudio taj genocid. Zastupnici su u njoj naglasili potrebu da politički dionici u Bosni i Hercegovini priznaju povijesne činjenice kako bi izgradili bolju budućnost. Istaknuli su i važnost rada Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i potrebu da se ubrzaju suđenja za ratne zločine. U srpnju 2015. tijekom plenarne sjednice u Strasburu, povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo Günther Oettinger izjavio je: moramo priznati da Europa i ostatak svijeta, uključujući nas, nisu dali sve od sebe da zaštite žrtve. Genocid u Srebrenici ostavio iza sebe rane i ožiljke ne samo na Balkanu, nego i diljem Europe. Ostavio je duboke rane u Bosni i Hercegovini, a nama moralnu dužnost da ga nikad ne zaboravimo. Parlament je također pozvao na osmišljavanje edukacijskih i kulturnih programa kako bi se poboljšalo razumijevanje tih stravičnih zločina. Izrazio je svoju podršku organizacijama civilnog društva poput pokreta Majki Enklava, Srebrenica i Žepa. Te organizacije imaju ključnu ulogu u podizanju razine osviještenosti i poticanju pomirenja. Rezolucije parlamenta ističu predanost Europske unije sprečavanju takvih zločina i promicanju trajnog mira i stabilnosti u toj regiji. Uvažavajući razmjere srebreničke tragedije, Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je 2024. rezoluciju kojom je 11. srpnja proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Na taj dan odajemo počast žrtvama, a međunarodna zajednica potvrđuje svoju predanost sprečavanju takvih zločina. Genocid u Srebrenici uistinu je jedno od najmračnijih poglavlja novije povijesti. Zločini počinjeni u srpnju 1995. ističu razarajući učinak etničkih sukoba i kritičnu potrebu za učinkovitim međunarodnim odgovorom na njih. Godišnje prisjećanje 11. srpnja nije samo odavanje počasti žrtvama, nego je i poziv svijetu da bude na oprezu po pitanju genocida i etničkog čišćenja. To je svečani podsjetnik da međunarodna zajednica mora stajati iza načela ljudskih prava i pravde kako se povijesne strahote ne bi ponovile. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
3: Im Europäischen Parlament gibt es ein Amt mit einem ziemlich altertümlichen Namen, das des Quästors. Quästoren gab es schon in der Antike. Im alten Rom hatten sie Verwaltungsaufgaben, zum Beispiel die des Schatzmeisters. Sie haben noch nie von Quästoren gehört? Das ist nicht verwunderlich, denn von ihnen ist nur selten die Rede. Doch aus dem Europäischen Parlament sind sie nicht wegzudenken. Die fünf Quästorinnen und Quästoren sind Mitglieder des Parlamentspräsidiums. Zum Präsidium gibt es in dieser Podcast-Reihe übrigens eine eigene Folge. Alle zusammen bilden das Kollegium der Quästoren, ein Organ des Parlaments, das etwa einmal pro Monat im Rahmen der Plenartagungen zusammentritt. Das Kollegium der Quästoren ist für die Abgeordneten von besonderer Bedeutung. Die Verwaltungs- und Finanzfragen, für die es zuständig ist, betreffen nämlich unmittelbar die gewählten Mitglieder des Parlaments und ihre Arbeitsbedingungen. Dabei geht es zum Beispiel um den ärztlichen Dienst, Verkehr und Reisen, die Einrichtung der Büros, Praktikantinnen und Praktikanten oder Sprachkurse. Eigentlich alles, was die Abgeordneten direkt angeht. Die ehemalige erste Quästorin Anne Sander beschrieb am Tag der offenen Tür des Europäischen Parlaments im Mai 2024 ihre Aufgaben so. Grob gesagt sind wir fünf Abgeordnete, die sich mit den internen Arbeitsabläufen im Europäischen Parlament beschäftigen, also mit den Zugangsregeln, den Verfahrensvorschriften, der Verpflegung und den finanziellen Rechten der Mitglieder. Wir sorgen nicht nur dafür, dass das Innenleben des Parlaments funktioniert, sondern wir sind auch eine Art Gewerkschaft der Abgeordneten. Wir sind ihre Vertreter. Wenn in diesem Haus etwas nicht richtig läuft, wenden sich die Mitglieder an die Quästoren. Dann versuchen wir, ihnen beispielsweise die Beziehungen zur Verwaltung zu erleichtern. Die Wahl der Quästorinnen und Quästoren findet im Europäischen Parlament nach der Präsidenten- und der Vizepräsidentenwahl statt. Gewählt werden sie in geheimer Wahl in höchstens drei Wahlgängen. In den ersten beiden ist die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, im letzten dagegen nur die einfache Mehrheit. Von der absoluten Mehrheit spricht man, wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Einfache oder relative Mehrheit bedeutet dagegen, dass er oder sie ganz einfach mehr Stimmen als die anderen erhalten hat. Und wie kann man Quästor oder Quästorin werden? Nun, entweder wird man von einer Fraktion oder von mindestens 40 Mitgliedern für dieses Amt vorgeschlagen. Wie der Präsident oder die Präsidentin des Parlaments sind auch die Quästorinnen und Quästoren 2,5 Jahre im Amt. Im Präsidium haben sie beratende Funktion. An Abstimmungen im Präsidium nehmen sie nicht teil. Sie können aber Vorschläge zur Änderung oder Neufassung von Texten vorlegen. Das gilt für alle Regelungen, die das Präsidium erlässt. Jedes Mitglied des Parlaments wiederum hat die Möglichkeit, Fragen zur Tätigkeit der Quästorinnen und Quästoren zu stellen. Wer im Moment dem Kollegium der Quästoren angehört, erfahren Sie auf der Website des Europäischen Parlaments. Dort gibt es eine Liste der Mitglieder und ihrer jeweiligen Zuständigkeiten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
4: Imagina un mundo en el que estudiantes y docentes puedan desplazarse con mayor facilidad entre los distintos Estados miembros, enriqueciendo sus experiencias y ampliando sus horizontes. Gracias a la creación del Espacio Europeo de Educación, la Unión trabaja con ahínco para hacer realidad esta idea. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio analizaremos el objetivo de la Unión de facilitar el acceso a la educación a todos los estudiantes. Esto incluye una mejor accesibilidad a los programas europeos de movilidad educativa. El Espacio Europeo de Educación busca mejorar la cooperación, fomentar la movilidad en la educación y la formación, y construir sistemas educativos más resilientes e inclusivos. Un factor clave de esta iniciativa es el fomento de la movilidad educativa. El objetivo es superar barreras que puedan dificultar la movilidad, como las limitaciones financieras, la falta de información, los escasos conocimientos lingüísticos y las trabas administrativas. Pero, ¿cómo surgió esta iniciativa? Los líderes europeos respaldaron por primera vez el concepto de un espacio europeo de educación en la Cumbre Social de Gotemburgo de 2017. Desde entonces, la Comisión Europea y el Consejo han compartido sus ideas acerca de cómo configurar este espacio. Se trata de mejorar la calidad de la educación que recibe la gente joven en un marco que promueva la inclusión y la igualdad de género desde las primeras etapas. Además, una cooperación estrecha en educación debería garantizar que la población adulta pueda participar en el aprendizaje permanente. La educación también debe adaptarse a los cambios digital y ecológicos para que el alumnado de hoy en día pueda ayudar a afrontar estos retos en el futuro. El Espacio Europeo de Educación permite a los países cooperar en algunos aspectos de la enseñanza, sin perder por ello el control general de sus propios sistemas educativos. Los países de la Unión son responsables de educar y formar a las personas que viven en su territorio. Sin embargo, a lo largo de los años, la propia Unión ha desempeñado un papel crucial para mejorar el acceso a la educación más allá de las fronteras. Veamos algunos ejemplos. La creación del Espacio Europeo de Educación Superior gracias al proceso de Bolonia. El programa de financiación Erasmus Plus, diseñado para modernizar la educación a través de la movilidad. Y la Declaración de Copenhague, que impulsó la cooperación en el ámbito de la formación profesional. En 2010, la Unión se fijó una serie de objetivos educativos para el decenio siguiente, que plasmó en el marco para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación. Algunos objetivos se alcanzaron, pero lamentablemente no todos. En el lado positivo, la mejora de las tasas de escolarización en las primeras etapas de infantil y de aprobados en la educación superior. Sin embargo, un estudio de 2018 demostró que el porcentaje de jóvenes de 15 años con un nivel bajo de destrezas básicas había aumentado. A pesar de que los esfuerzos para mejorar la educación y la formación han dado resultados dispares, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión y el Parlamento están de acuerdo en que hay mucho en juego. El aprendizaje permanente debe preparar a las ciudadanas y ciudadanos, tanto del presente como del futuro, para que participen activamente en la sociedad y puedan capear con éxito crisis sucesivas. También debería permitirles participar en las transiciones ecológica y digital. Por ejemplo, la Unión ha puesto en marcha el Año Europeo de las Competencias, que se extenderá hasta el 8 de mayo de 2024. Esta campaña aspira a dotar a las personas de las cualificaciones necesarias para ocupar puestos de trabajo de calidad y ayudar a las empresas a solventar la escasez de mano de obra cualificada en toda Europa. Durante este periodo se celebrarán en todo el continente miles de eventos y actividades centrados en el desarrollo de las competencias. Un estudio del Parlamento Europeo de 2021 reveló que la percepción de Europa como un espacio educativo ha sido un aspecto clave del proceso de integración europea desde la Segunda Guerra Mundial. Por ello, el Parlamento respalda el Espacio Europeo de Educación. También destaca la importancia de financiarlo adecuadamente para garantizar que todo el mundo pueda acceder en igualdad de condiciones a la enseñanza, incluso a los programas de movilidad educativa de la Unión. El más famoso es Erasmus. Su modelo más reciente, que abarca el periodo de 2021 a 2027, seguirá proporcionando financiación para la educación, la formación, la juventud y el deporte. Aunque Erasmus Plus ofreció oportunidades de movilidad a más de 4 millones de personas durante el periodo de 2014 a 2020, el último programa pretende ir aún más lejos y llegar a 12 millones de participantes. También se basa en un enfoque de aprendizaje permanente. Entre las iniciativas emblemáticas figuran las redes universitarias europeas y el carné europeo de estudiante. Además, se centra en la inclusión y busca una mayor simplificación para los usuarios finales. Incorpora el deporte a la estructura principal del programa, amplía el uso de la digitalización, apoya nuevas áreas de conocimiento e introduce una nueva iniciativa de movilidad llamada Discover EU. En definitiva, la Unión Europea y sus organismos quieren mejorar las oportunidades de enseñanza para las personas que viven en su territorio. Para conseguirlo, no ceja en su empeño por mejorar los proyectos en marcha y crear otros nuevos. Iniciativas fundamentales como el programa Erasmus seguirán facilitando la movilidad en Europa y apoyando a estudiantes a ampliar sus horizontes. El Espacio Europeo de Educación compartirá estos objetivos y, en consecuencia, contribuirá a borrar las desigualdades y carencias educativas. Mejorar no tiene fin. Se están tomando diversas medidas a escala de la Unión y de cada país. Así pues, los debates y la legislación en materia de educación seguirán estando entre las prioridades del Parlamento Europeo. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
5: Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, ediția 2025. Câștigătorii din 2025 ai premiului Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European sunt jurnaliștii încarcerați Andrei Pociobut din Belarus și Mzia Amaglobeli din Georgia. Andrei Pociobut este jurnalist, eseist și autor de blog din minoritatea poloneză din Belarus, cunoscut pentru criticile sale la adresa regimului lui Alexandru Lukashenko. El a devenit o figură simbolică în lupta pentru libertate și democrație din această țară. A fost arestat în 2021 și condamnat la 8 ani de detenție într-o colonie penitenciară. Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri eliberarea sa imediată și necondiționată. Mzia Amaglobeli este jurnalistă georgiană și directoarea unor publicații online. Ea a fost arestată în ianuarie 2025 pentru că a participat la un protest antiguvernamental și apoi încarcerată, fiind condamnată la 2 ani de închisoare pe baza unor acuzații de natură politică. Este prima femeie din Georgia deținută din motive politice de la câștigarea independenței țării și o apărătoare a libertății de exprimare. Astfel, ea a devenit simbolul mișcării de protest pro-democrație din Georgia, care se opune regimului instaurat de partidul Visul Georgian după alegerile din octombrie 2024. Pe celelalte două locuri din finală s-au clasat studenții sârbi, precum și jurnaliștii și lucrătorii umanitari din Palestina și din toate zonele de conflict, reprezentați de Sindicatul Jurnaliștilor Palestinieni, de Organizația Umanitară Semiluna Roșie și de Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost înființat în 1988 pentru a aduce un omagiu persoanelor și organizațiilor care apără drepturile omului și libertățile fundamentale. El a fost denumit în onoarea lui Andrei Saharov, fizician sovietic și dizident politic. Valoarea premiului este de 50.000 de euro.